kuandika pano timbejeng kupika ni la shiao pakuandika pano timbejeng kupika ni la shiao pakuandika pano timbejeng kupika ni la shiao pakuandika pano timbejeng kupika ni la shiao pakuandika pano timbejeng kupika ni la shiao pakuandika pano timbejeng kupika ni la shiao.

Salishwana tafika tabwerani kuimba kwa amati kanda bongman mushana 10 horas ndi 14 minutos ndaizatu pano pa wireless kuzunguza nyimbo pikana pa 10 horas ndi 30 minutos